Zwierzę tym chwasem przywę. Zjez foron snali plausivę. En to pudem szkochać.